0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we wtorek, 15 września na antenie LRT Klasyka. Po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę nad terytorium Litwy został zestrzelony dron. Czy dorośli naprawdę słuchają młodych ludzi, czy jedynie pozwalają im mówić, nie uwzględniając później ich opinii? O znaczeniu głosu dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji porozmawiamy z młodą działaczką społeczną Aurorą Degesite. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę nad terytorium Litwy został zestrzelony dron. Bezzalogowiec nadleciał od strony Białorusi, a do jego przechwycenia poderwano włoskie myśliwce NATO pełniące misję Baltic Air Policing w bazie lotniczej w Szawlach. Dron został zniszczony przy użyciu uzbrojenia rakietowego w rejonie koszedarskim, w pobliżu wsi Pratkunej i elektrowni szczytowo-pompowej w Kruonis. Jak poinformował dowódca litewskich sił powietrznych Antanas Matudis, obiekt był widoczny na radarach jeszcze nad terytorium Białorusi. Przed północą systemy wykryły sygnał przemieszczający się w kierunku Litwy. Po przekroczeniu granicy poderwano dyżurujące myśliwce NATO, które przechwyciły bezzałogowiec i zgodnie z procedurami go zniszczyły. Dron przebywał w litewskiej przestrzeni powietrznej przez około pół godziny. Białoruś nie przekazała wcześniej żadnego ostrzeżenia o zbliżającym się obiekcie. Na razie nie wiadomo, jaki dokładnie był to dron, do kogo należał, ani jaki był cel jego lotu. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas poinformował, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż bezzałogowiec przewoził ładunek wybuchowy, ale dopiero badanie szczątków pozwoli ustalić, czy był to dron bojowy. Główny doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Davidas Matulonis ocenia, że mógł to być rosyjski albo ukraiński bezzałogowiec, który zboczył z kursu. Nie wyklucza jednak również scenariusza, w którym dron został celowo skierowany na terytorium Litwy. Szczątki maszyny spadły na pole uprawne w pobliżu Pratkunów. Teren został odgrodzony i zabezpieczony. Na miejscu pracują policja, policja wojskowa oraz funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej ARAS. Wprowadzono plan tarcza. Służby zbierają fragmenty maszyny, które mają pomóc w ustaleniu jej typu, pochodzenia, wyposażenia oraz tego, czy rzeczywiście znajdowały się na niej materiały wybuchowe. Nocny incydent odczuli również mieszkańcy. Ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy okręgu wileńskiego i kowieńskiego. Początkowo komunikaty obejmowały Wilno, rejon wileński, trocki i elektryński, a wraz z dalszym lotem drona rozszerzono je na okolice Kowna. Mieszkańcy zrelacjonowali w mediach społecznościowych, że słyszeli bardzo głośny przelot myśliwców. Część osób twierdziła również, że zauważyła lub usłyszała drona jeszcze przed otrzymaniem oficjalnego ostrzeżenia. Władze tłumaczą też, dlaczego mieszkańcom wysłano żółty, a nie czerwony alert. Według Wilmantasa Witkauskasa czerwony poziom, gdy istnieje bezpośrednie i nieuniknione zagrożenie, że obiekt może uderzyć, rozbić się lub spaść w określonym miejscu. Wojsko oceniło natomiast, że sytuacja nie osiągnęła takiego poziomu. Antanas Matudis przyznał jednak, że procedury alarmowania mieszkańców wymagają dalszego dopracowania. Podkreślił przy tym, że przed oddaniem strzału oceniono ryzyko dla ludności, a dron został zestrzelony nad słabo zaludnionym terenem. Minister ochrony kraju Robertas Kaunas pozytywnie ocenił reakcję wojska i sojuszników, podkreślając, że zagrożenie zostało skutecznie zneutralizowane. Jeszcze w nocy rozmawiał z polskim ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Litwa i Polska uzgodniły, że będą wspólnie wyjaśniać okoliczności ostatnich incydentów z dronami i wymieniać się informacjami wywiadowczymi. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ również w Polsce odnotowywane są podobne zderzenia. W poniedziałek na wybrzeżu Bałtyku znaleziono obiekt, który według wstępnych przypuszczeń może być rosyjskim dronem. Dzisiejszy incydent jest szczególny również dlatego, że to pierwszy przypadek zestrzelenia bezzałogowca nad terytorium Litwy. W ostatnich miesiącach kilkukrotnie ogłaszano już alarmy związane z możliwym naruszeniem przestrzeni powietrznej. Jeszcze w niedzielę mieszkańcy południowo-wschodniej Litwy otrzymali podobne ostrzeżenie, ale później okazało się, że radary wykryły stado ptaków. Wcześniej służby w okolicach Oran zarejestrowały także obiekt, który przeciął terytorium Litwy i następnie wleciał do obwodu kaliningradzkiego. Wtedy alarmu nie ogłoszono z powodu niewystarczających danych. Prezydent Gitanas Nausėda uważa, że nocna operacja pokazała, iż litewski system obrony powietrznej zadziałał prawidłowo. Jednocześnie ostrzega, że wraz z rozszerzeniem przez Rosję działań wojennych przeciwko Ukrainie, podobnych incydentów może być coraz więcej. W środę prezydent zwołuje posiedzenie Rady Obrony Państwa. Głównym tematem będzie rozwój obrony powietrznej Litwy, ocena tego, co już udało się zrobić, jakich zdolności nadal brakuje i czy państwo dysponuje wystarczającymi zasobami do reagowania na tego rodzaju zagrożenia. Choć wojna toczy się setki kilometrów od litewskich granic, nocne wydarzenia po raz kolejny pokazują, że jej konsekwencje dotyczą również bezpieczeństwa państw regionu Morza Bałtyckiego. Najważniejsze pytania pozostają jednak bez odpowiedzi. Czy był zestrzelony dron, czy przewoził materiały wybuchowe, dlaczego znalazł się nad Litwą i czy był to przypadkowy lot, czy świadome działanie? Odpowiedzi ma przynieść prowadzone obecnie dochodzenie. Mieszkańcy okolic Kruonis opowiadają o niespokojnej nocy po zestrzeleniu drona, który wleciał na Litwę od strony Białorusi. Część mieszkańców słyszała potężny huk, który obudził ich w środku nocy. Inni przyznają, że choć zderzenie było niecodzienne, starają się zachować spokój. Jeden z mieszkańców, Kazis, który mieszka około 3 km od miejsca zderzenia, relacjonuje, że najpierw usłyszał przelatujący myśliwiec, a chwilę później zobaczył moment zestrzelenia drona. Jak mówi, huk był tak silny, że zaczął się jego dom, a po eksplozji wyczuwalny był zapach prochu. Mężczyzna przyznaje, że nigdy wcześniej tak bardzo się nie bał. Twierdzi również, że komunikat o zagrożeniu z powietrza otrzymał dopiero kilka minut po eksplozji. Inna mieszkanka Irena mówi, że po takich wydarzeniach trudno czuć się całkowicie bezpiecznie, szczególnie ze względu na znajdującą się w pobliżu elektrownię szczytowo-pompową w Kruonis. Podkreśla jednak, że najważniejsze jest to, iż dron został zestrzelony i nikt nie ucierpiał. Nie wszyscy mieszkańcy reagują jednak strachem. Seniorka Marite z centrum w Kruonis mówi, że słyszała głuchy huk i odgłosy samolotu, ale zdarzenie jej nie przestraszyło. Starosta Kruonis Andrius Slawinska zapewnia natomiast, że sytuacja w miejscowości jest obecnie spokojna i nie otrzymał żadnych zgłoszeń od mieszkańców potrzebujących pomocy. Służby nadal jednak ograniczają dostęp do miejsca, w którym spadły szczątki bezzałogowca. Droga w kierunku Pratkunów została zablokowana przez policję i policję wojskową. Pojawiły się pytania dotyczące relacji członkini Głównej Komisji Wyborczej Laury Matjošaitytė z partią Świt Niemna. Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas uważa, że w związku z ujawnionymi informacjami Matjošaitytė powinna zrezygnować ze stanowiska. Pytany, czy sam zamierza zinicjować procedurę wotum nieufności, szef parlamentu zaapelował, by poczekać jeszcze kilka dni. Sprawa nabrała rozgłosu po ujawnieniu, że Matjošaitytė, pracując jako adwokat, świadczyła usługi konsultacyjne na rzecz Świta Niemna i miała próbować ukryć tę współpracę. Wywołało to pytania o jej bezstronność jako członkini instytucji odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu wyborczego. Opozycyjni konserwatyści i liberalowie poinformowali już o rozpoczęciu procedury wotum nieufności wobec Laury Matjošaitytė. Zamierzają zwrócić się do Sejmu z propozycją odwołania jej ze stanowiska członkini Głównej Komisji Wyborczej. Decyzja sądu w sprawie gwałtu na 15-letniej dziewczynie w parku Labiryntu w rejonie Onikszczyńskim wywołała ostrą krytykę części polityków. Sąd okręgowy w Poniewieżu odrzucił apelację prokuratora i pełnomocnika pokrzywdzonej, pozostawiając w mocy wcześniejszy wyrok. Mężczyzna został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, jednak wykonanie kary zawieszono na 2 lata, co oznacza, że pozostanie na wolności. Minister Opieki Socjalnej i Pracy Inga Ruginienia określiła decyzję sądu jako trudną do zrozumienia i rozczarowującą. Podkreśliła, że szanuje niezależność sądów, ale jej zdaniem tego rodzaju orzeczenia mogą podważyć zaufanie ofiar przemocy seksualnej do państwa i całego wymiaru sprawiedliwości. Minister zwróciła również uwagę na konieczność stosowania jednakowych standardów we wszystkich sprawach dotyczących przemocy seksualnej wobec dzieci. Wyrok skrytykował także europoseł Virginius Sinkevicius. Jego zastrzeżenia wzbudził m.in. fakt, że przy wymierzeniu kary sąd uwzględnił działalność skazanego jako ochotnika w litewskim wojsku oraz członka Związku Strzelców Litewskich. Zdaniem europosła przynależność do takich organizacji nie powinna działać na korzyść sprawcy przestępstwa seksualnego wobec dziecka. Sprawa dotyczy wydarzeń z października 2024 roku. Według ustaleń sądu mężczyzna pracował jako instruktor i pomocnik w parku rozrywki, gdzie podczas programu dla grupy dzieci był przebrany za klauna. W trakcie szkolnej wycieczki zaprowadził 15-letnią uczestniczkę do jednego z labiryntów i tam ją zgwałcił, stosując wobec niej przemoc fizyczną. Został również uznany za winnego spowodowania lekkiego uszczerbku na jej zdrowiu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, jednak sąd uznał, że zgromadzone dowody potwierdzają jego odpowiedzialność. Oprócz 3-letniej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, sąd nałożył na skazanego szereg obowiązków, m.in. udział w programach korekcyjnych dotyczących zachowań przemocowych, podjęcie pracy lub nauki oraz czasowe ograniczenie możliwości opuszczania domu w godzinach nocnych. Ma on również zapłacić pokrzywdzonej 5000 euro odszkodowania. Amerykański wysłannik John Cole przybył do Mińska na rozmowy dotyczące uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Negocjacje z Aleksandrem Łukaszenką prowadzone z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zostały wznowione po półrocznej przerwie. Przed wizytą w Mińsku Cole odwiedził Litwę, gdzie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Kęstutisem Budrisem. Szef litewskiej dyplomacji podkreślił, że Litwa pozytywnie ocenia każde uwolnienie więźniów politycznych, jednak sytuacja na Białorusi nadal pozostaje poważna. Jak zaznaczył, represje wobec społeczeństwa obywatelskiego nie ustają, a liczba osób przetrzymywanych z powodów politycznych wciąż jest wysoka. Według białoruskiej organizacji praw człowieka Wiasna w więzieniach na Białorusi przebywa obecnie ponad 900 więźniów politycznych. Uwolnienie kolejnych osób ma być jednym z głównych tematów rozmów amerykańskiego wysłannika z władzami w Mińsku. Przenosimy się za granicę. W Japonii liczba osób w wieku 100 lat i więcej po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy, poinformowało japońskie Ministerstwo Zdrowia. Około 90% japońskich stulatków stanowią kobiety. Liczba osób należących do tej grupy wiekowej rośnie nieprzewidywanie, ustanawiając nowe rekordy już 56 rok z rzędu. Rekordowa liczba stulatków jest kolejnym dowodem na szybkie starzenie się japońskiego społeczeństwa. Jednocześnie w ubiegłym roku wskaźnik urodzeń ponownie spadł do najniższego poziomu w historii, co jeszcze bardziej pogłębia problemy demograficzne kraju. Konsekwencje tych zmian Japonia odczuwa już dzisiaj. Starzenie się społeczeństwa i malejąca liczba urodzeń prowadzą m.in. do niedoboru wydatków na system zabezpieczenia społecznego, zwiększenia się liczby podatników, którzy finansują coraz większe potrzeby starzejącej się populacji. Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak dronowy na Ukrainę. W stolicy kraju, Kijowie, rosyjskie bezzałogowce zaatakowały 2 stacje paliw oraz kilka magazynów. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, 4 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Według ukraińskich sił zbrojnych minionej nocy Rosja skierowała przeciwko Ukrainie około 200 dronów. Większość z nich miała zostać zestrzelona przez obronę powietrzną. Na rosyjskie ataki zareagowała również Polska. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu działań lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Były to środki prewencyjne związane z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę. Operacja trwała kilka godzin i została już zakończona. Współzałożyciel firmy zajmującej się sztuczną inteligencją Anthropic, Jack Clark, apeluje o wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym firmy technologiczne musiałyby mieć możliwość wyłączenia tworzonych przez siebie systemów sztucznej inteligencji. W rozmowie z BBC ostrzegł, że rozwój AI przebiega niezwykle szybko, a coraz bardziej zaawansowane systemy mogą w przyszłości stanowić poważne zagrożenie dla ludzi. Według Clarka możliwości sztucznej inteligencji zwiększają się niemal z miesiąca na miesiąc, dlatego konieczne jest stworzenie mechanizmów pozwalających zatrzymać system, jeśli jego działanie zacznie wymykać się spod kontroli. Jego zdaniem właśnie teraz jest odpowiedni moment na wprowadzenie zabezpieczeń. Rozwój najbardziej zaawansowanych modeli pozostaje bardzo kosztowny i jest skoncentrowany w rękach stosunkowo niewielkiej liczby przedsiębiorstw. Jak przekonuje Clark, daje to zaledwie kilkuletnie okno na stworzenie zasad, które mogłyby ograniczyć ryzyko poważnych wypadków i utraty kontroli nad technologią. Wypowiedź współzałożyciela Anthropic pojawia się w czasie narastającego sporu o tempo rozwoju i regulacje sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump skrytykował wcześniej szefa Anthropic, który apelował o spowolnienie rozwoju AI. Trump przekonuje, że nadmierne regulacje mogłyby hamować wzrost gospodarczy, a ostrzeżenia dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją określa jako przesadzone. Portal dziennikarstwa śledczego ProPublica informuje, że rosyjski oligarcha powiązany z Władimirem Putinem miał finansować część wesela syna prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Jr. Trwające 3 dni uroczystości rozpoczęły się 24 maja na Bahamach i odbywały się na kilku prywatnych wyspach. Według ustaleń dziennikarzy wynajem jednej z wysp miał sfinansować Umar Kremlew, bliski sojusznik Putina i szef Międzynarodowej Federacji Bokserskiej. Za jego kadencję organizacja przeniosła swoją działalność do Rosji, wykluczyła Ukrainę, a Gazprom został jej jedynym sponsorem. Jak podaje ProPublica, Kremlew miał pokryć nie tylko koszty wynajęcia wyspy, ale również inne wydatki związane z uroczystością, m.in. transport tortu helikopterem z Florydy oraz pokaz fajerwerków. Łączna wartość sfinansowanych wydatków miała sięgnąć kilkuset tysięcy dolarów. Doradca prezydenta Rosji Nikolaj Patruszew zagroził Polsce zniszczeniem w przypadku wybuchu wojny z Rosją. Jak podaje portal Zerkalo, powołując się na rosyjską agencję TASS, Patruszew stwierdził, że gdyby Warszawa rozpoczęła działania wojenne przeciwko Moskwie, państwo polskie przestałoby istnieć w ciągu 2-3 dni. W rozmowie z rosyjskim tygodnikiem Argumenty i Fakty Patruszew przekonywał, że w takim scenariuszu Rosja wykorzystałaby cały dostępny arsenał sił i środków. W ten sposób odpowiedział na wcześniejsze wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego. Rosyjski polityk zarzucił mu również niedocenianie potencjału militarnego Rosji i twierdził, że podczas wojny przeciwko Ukrainie rosyjskie siły zbrojne nie wykorzystują pełni swoich możliwości. Wcześniej Radosław Sikorski zaproponował, by NATO zwiększyło presję militarną na Rosję w rejonie obwodu kaliningradzkiego. Podczas spotkania jaltańskiej strategii europejskiej w Kijowie mówił o organizowaniu bardziej zdecydowanych ćwiczeń, które miałyby zwiększyć niepewność Moskwy co do dalszych działań sojuszu. Zdaniem Sikorskiego mogłoby to zmusić Rosję do przerzucenia części swoich wojsk z Ukrainy do obwodu kaliningradzkiego. Po tych słowach Kreml oświadczył, że podejmuje działania mające zapewnić bezpieczeństwo rosyjskiej eksklawy. Ryby i dzieci głosu nie mają. To powiedzenie przez lata służyło dorosłym do uciszania najmłodszych. Czy decyzje dotyczące edukacji, zdrowia psychicznego i codziennego życia młodych wyglądałyby inaczej, gdybyśmy naprawdę brali pod uwagę ich doświadczenia? O pozornych konsultacjach, barierach utrudniających młodzieży zabieranie głosu oraz potrzebie partnerskiego dialogu rozmawiamy z Aurorą de Gesite, młodą działaczką społeczną i uczestniczką dyskusji podczas festiwalu Butent.
3: Ja brałam udział w dyskusji organizowanej przez organizację Gelbiki Dwójkus, która polegała na tym, eksperci i młodzież, którą ja przedstawiałam, dyskutowali na temat tego, jak wyglądałby świat i tym bardziej Litwa, gdyby dorośli bardziej słuchaliby głosu dzieci i młodych osób. Myślę, że to była bardzo ciekawa dyskusja, nie tylko z powodu samego tematu, ale też z powodu tego, że rozmówcy byli bardzo, no, bardzo różni. No, ja przedstawiałam po prostu aktywną młodzież, ale też była na przykład pani profesor, która specjalizuje się chyba w pedagogice i w pracy z dziećmi, też z jakiejś edukacyjnej organizacji, z chyba Vilnius Edu, też specjalistka, która pracuje przy projektach, które wciągają młodzież w przyjmowanie decyzji oraz wicemer Wilna, więc każdy miał jakby swoje spostrzeżenia ze swojej dziedziny, więc myślę, że z tego powodu udało się nam wspólnie stworzyć jakiś ogólny obraz tego tematu.
4: Opisałeś też, że już drugi rok bierzesz udział w tym festiwalu dyskusji Butent, a co właśnie sprawiło, że ponownie zdecydowałaś się zabrać głos w tym forum?
3: Ja się cieszę, kiedy mogę reprezentować młodzież, kiedy mogę dzielić się swoją opinią. Myślę, że to jest dobre miejsce, dlatego że no, mogę po prostu powiedzieć o swoim doświadczeniu i cieszę się, że dorośli decydują się na to, żeby słuchać młodych i też wysłuchiwać te może niewygodne opinie, które mogą trochę rujnować ich wypowiedzi o idealnym stosunku do dzieci, idealnej sytuacji w sprawie wciągania dzieci i młodzieży w przyjmowanie decyzji.